jet shits zakazouya pamba mashete kuti waituka kufa ukaipfeka uchifamba inenge chindenge ndikachizo

kubarwa nemadzimai ana mbuya wangu Rumro de Faso akakanzeka anobvaka zvinonzi kuti right apa ndadzuka chaiko chaiko kwangu chaiko chaiko vakatikira zvinobva side pacho zekuru Peter nyirambuyo vakatika aiwa kana ndonyimbo dzacho idzodzo dzavanonyatsozwa kuzi apa ka zviri kufamba madoswera sei ya takuenda zvedu kwa mvura cheka makumbo ndoda kuti kanguva dzinyi dzaidya.